0: Ande mbani mbacho uya lidi tsikai uyu.
1: Hello.
0: Ande tipeni kulala.
1: Tarara na chira ime.
0: Ne, ndi yano izvi, ndi mwani muri kupi?
1: Ndine Natalia Delino Sarigento, ndi kuno kunyamakuwa, wana tambira ngozi.
0: Tambira ngozi, tipeni vya mazinji kuhuku kunyamakuwa, ili titini tambira ngozi?
1: Haa, kunyamakuwa kulipoko.
0: Okay.
1: Ya utanga na simbisa mamunangu nitu Ventura Nota.
0: Mm-hmm.
1: Ya kuna mwanangu Shinoka nitu, Kasilda nitu, Ventura nitu, na tajwala wangu Ventura Nota, na Bambongulu Mosi, majwala wangu Adisha Doni, mayo wangu Berta Ponjesi, mayo wangu Adelino Sarigento, na mano wangu Pita, alibavanduzi hapa, na unangu Johani, na viwensi wensi wakundipu ambavinde po.
0: Mazvita mai musrafade.
1: Tatenda.